na mapana majende taka taka basa basa bidi makabenda manabe kunabe kumata da pukamba basa mwafena pete saba pete nega tese pete moko chende wena meka sana kasa sujune mekona kwa pete bije wipida bakubunda kame meja bules kona kona chona kwa mependa wena memeja buja buja